Sawa sawa, Holanda wa Boko nyumbani 14 horas sambra minutu ni kamba 3 horas na minutu 40 na moja 3 horas 45 minutu nyumba ngema shoti za Holanda kula kuna kushitudia radu sambiki wakatupa saa tupitise Holanda wa dola na umiaro.